Mać coś, ej słodką kość, ładna, zgrabniutka, tyś jest miłość. Figurę masz i piękną twarz, usta czerwone, wszystko masz dość.

nocy we dnie, jak jest ku mnie, dusza i serce mocno bije. Ratujcie mnie, ja ją tak chcę, gdy nie dostanę, zaszczelę się. Muszę mieć ją, dzwony dzwonią, więc do ołtarza nasz wołają. Ksiądz ją widział, nawet klęknął i przed ołtarzem się przeżegnał. Mówi: Boże, przeproś mnie, co mam w myśli, co mam w głowie. Ratujże mnie, co

tańcuje. Weź niece dziewczynę, weź niece dziewczynę i z nią potańcuje. Jak jest dziewczę ładne, jak ma nóżki zgrabne, cuknie od kolana, dana moja dana, dziewczę, że aż miłe. Cuknie